Witam Was bardzo serdecznie. Anna Kaniecka ze Studia Radio Fabrik Salzburg, z Salzburga, Vogel Radio. Dzisiaj miałam zrobić Wam audycję o Mozarcie, ale wygrał podsiadło. Myślę, że będziecie bardziej zadowoleni. Będzie więcej jego piosenek z 2025 roku. Podsiadło i Rojek, tak nazywa się płyta. Będę mówiła o podsiadle, będę mówiła o Rojku. Mam nadzieję, że audycja będzie Wam się podobać, a oczywiście Mozart, co się odwlecze, to nie ucieczę, zrobię go jeszcze i będzie wszystko ok. A teraz zapraszam już bardzo serdecznie do płyty Podsiadło i Rojek Zorza 2025.

0: Dzięki. Poszło damy sławić. Dzięki.
1: Mam nadzieję, że słyszycie tą energię. Ja nazywam się Anna Kaniecka, jestem prowadzącą Radio Vogel Radio, Ptasie Radio. Dzisiaj w radiu przepiękna audycja o Podsiadle i o Rojku. Dwa pokolenia, jedna muzyka. Dawid Podsiadło, Artur Rojek spotkali się na wspaniałym koncercie i są obydwaj panowie są przedstawicielami dwóch pokoleń, różnych historii, dwóch charakterystycznych głosów. Z jednej strony Dawid Podsiadło, jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów swojego pokolenia, a z drugiej Artur Rojek, wokalista, autor tekstów i człowiek mocno związany z historią zespołu Mysłowic. Co ciekawe, ich muzyczne drogi połączyły się na dobre dopiero po latach. I właśnie o tym spotkaniu będzie dzisiejsza audycja.

jak wam się podoba. Mam nadzieję, że wspaniale. Zacznijmy wobec tego od Dawida Podsiadło. Bardzo szybko przeszedł drogę od młodego wokalisty do jednego z najważniejszych artystów polskiej sceny pop. Jako jego muzyka łączy i pop, i elektronikę, alternatywę, i bardzo osobiste teksty. Na jego koncie znajdziemy m.in. albumy takie jak Comfort and Happiness, Annoyance and Disappointment, Mało Miasteczkowy czy Lata 20. Ale Dawid to nie tylko własne piosenki. Od lat chętnie współpracuje z innymi artystami. I właśnie jedna z takich współprac doprowadziła go do spotkania z Arturem Rojkiem.

A teraz cofnijmy się trochę w czasie. Artur Rojek to dla wielu słuchaczy przede wszystkim głos Mysłowic, zespołu, którego piosenki stały się ważną częścią historii polskiego rocka i alternatywy. Rojek przez lata wypracowywał bardzo charakterystyczny styl. Jego teksty często są melancholijne, refleksyjne i trochę nieoczywiste. Później rozpoczął karierę solową. Jego album Kundel ukazał się w 2020 roku, a w 2026 roku artysta przygotowywał kolejny rozdział swojej solowej twórczości. I tu pojawił się Dawid Podsiadło, bo kiedy tych dwóch artystów spotkało się na jednej scenie, okazało się, że różnica pokoleniowa nie musi być przeszkodą. Zapraszam.

fenomenalna, no po prostu rewelacyjna, niesamowita, nietuzinkowa płyta Zorza 2025, Podsiadło i Rojek. I to jest właśnie jeden z najciekawszych momentów ich współpracy. W 2025 roku Dawid Podsiadło i Artur Rojek połączyli swoje siły, wykonując utwory związane z Mysłowic. W Katowicach zarejestrowano później koncertowy album zawierający 13 utworów. Na tej liście znalazły się m.in. Chłopcy, Mieć czy Być, Kraków, Peggy Brown, Aleksander i Dla Ciebie. To było trochę jak spotkanie z przyszłości z teraźniejszością. Rojek wrócił do piosenek, których przez wiele lat nie wykonywał, a Dawid Podsiadło mógł zaśpiewać utwory, na których, jak sam mówił, sam się wychował.

Fantastyczne. Fantastyczna współpraca, która nie zakończyła się na koncertach. W czerwcu 2026 roku pojawił się utwór Yeti nagrany przez Artura Rojka razem z Dawidem Podsiadłą. Piosenka została wykonana premierowo na stadionie w Chorzowie przed ogromną publicznością i właśnie tutaj słychać coś bardzo ciekawego. Rojek wniósł do utworu swoją charakterystyczną wrażliwość, a Dawid dodaje własny sposób prowadzenia melodii i emocji. Sam Rojek opisywał Yeti jako utwór o człowieku próbującym odnaleźć się w chaosie codzienności. Dawid z kolei mówi, że ten temat jest mu bardzo bliski. Czyli mamy dwóch artystów, których dzieli sporo lat doświadczenia, ale których łączy podobne spojrzenie na emocje i codzienne życie. Utwór Yeti.

0: wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Fantastyczny utwór, fantastyczna muzyka, fantastyczne słowa, a my idziemy dalej. I właśnie, co tak naprawdę łączy Podsiadło i Rojka? Po pierwsze, teksty. Obaj lubią opowiadać o emocjach, o relacjach, o samotności, o dorastaniu i zwyczajnych sytuacjach, które nagle okazują się bardzo ważne. Po drugie, brzmienie. Żaden z nich nie chce zamykać się w jednej szufladce. Potrafią korzystać z popu, z rocka, elektroniki czy alternatyw. I po trzecie, publiczność. Rojek ma fanów, którzy słuchają jego muzyki od czasów Mysłowic. Dawid z kolei ma ogromną publiczność młodszego pokolenia. I ich wspólne występy pokazują, że te dwa światy mogą się spotkać i mogą się dobrze spotkać, a poza tym mogą fantastycznie brzmieć.

0: Dzięki wielkie, Katowice!
1: Dziękujemy bardzo.
2: Rojeki podsiadło i bardzo, bardzo ciekawa płyta Zorza i przechodzimy dalej. Jeszcze chciałabym wam tylko powiedzieć, że Artur Rojek przygotował na 2026 rok album zatytułowany Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera została zapowiedziana na 18 września 2026 roku, a jednym z utworów promujących wydawnictwo jest właśnie Yeti z Dawidem Podsiadłą. Tytuł albumu pochodzi ze zdania wypowiedzianego przez młodszego syna Rojka. Artysta potraktował je jako coś więcej niż dziecięcą pomyłkę, jako myśl o wolności, przekraczaniu własnych ograniczeń i potrzebie latania ponad tym, co nas ogranicza. I chyba właśnie to jest dobrym podsumowaniem całej tej dzisiejszej historii o Podsiadle i o Rojku. Dwie różne drogi, dwa różne pokolenia, a jednak muzyka znalazła wspólny język. Coś wspaniałego. Polecam wam płytę, polecam wam wszystkie 13 piosenek z tej płyty, a my już pod koniec posłuchajmy jeszcze tego, co myślę, że na to czekacie. Zachęcam, zapraszam, zostańcie ze mną.

I co za nie mówiliście? Ja też za nie mówiłam. I tym sposobem, słuchajcie, dochodzimy do końca naszej dzisiejszej audycji. I cieszę się, że byliście ze mną i cieszę się, że wpadł w moje ręce ten album i że mogliśmy razem dzisiaj przesłuchać tej płyty, dowiedzieć się czegoś nowego, dowiedzieć się o nowej, kolejnej płycie i Rojka właściwie, ale Podsiadło też będzie miał tam swój udział właściwie już niedługo, bo we wrześniu. I chciałabym tylko podsumować, że Dawid Podsiadło, Artur Rojek pokazują, że muzyka wcale nie musi wybierać między przeszłością a przyszłością, że czasami najlepsze rzeczy powstają właśnie wtedy, kiedy te dwa światy spotykają się gdzieś po środku. I na koniec zostawiam was z jednym z tych wspólnych numerów, gdzieś, gdzie publika ogromnie szalała i mam nadzieję, że wczujecie się również w tę energię, w ten temat, w tą radość, w te wspomnienia, które z tym się wiążą i oczywiście wspomnienia, które ukraszone są nowoczesnością i tym, co prezentuje i pokazuje swoim głosem Podsiadło. A ja już was żegnam, dziękując wam bardzo, bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam do słuchania następnych naszych audycji w Vogel Radio w Ptasim Radiu w Salzburgu. Dziękuję serdecznie i życzę jeszcze pięknej niedzieli.